0: What's Up Windsor. Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie 25 sierpnia roku 2026. Cały miesiąc już prawie za nami. Spotykamy się z Państwem w przedostatnim tygodniu, pełnym tygodniu sierpnia, z całą plejadą wiadomości, ciekawostek, świetnych tematów, jak zwykle. No i oczywiście fantastycznej muzyki. Dzisiaj witamy za mikrofonami, jak zwykle,
2: Małgorzata Holec
1: i Izabela Lech.
3: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. My już jesteśmy za mikrofonami i żegnamy się z sierpniem. Już za chwilę witamy wrzesień, a jak wrzesień, to powrót do szkoły, to koniec luźnego, fantastycznego lata, ale czeka nas za to piękna jesień. Taka jeszcze, lato mamy jeszcze wprawdzie takie typowe, więc mam nadzieję, że cieszymy się z niego wspólnie, wy z nami, my z wami i zapraszamy do słuchania. Cała godzina przed nami różnych cudownych rzeczy i wiadomości, i interesujących tematów, i muzyki, no i naszych wspaniałych osobowości.
1: Zapraszamy do słuchania i zaczynamy.
4: Flash Windsor, wiadomości z miasta i okolic, Iza Lech.
1: Urzędujący burmistrz miasta Windsor ogłosił, że będzie ubiegał się o czwartą kadencję. Drew Dilkins poinformował we czwartek w ubiegłym tygodniu dziennikarzy, że zamierza oficjalnie zgłosić swoją kandydaturę w piątek, co też uczynił, przed upływem wyznaczonego na godzinę 14 terminu składania zgłoszeń. Jak wyjaśnił, Dilkins nie ogłosił tej decyzji wcześniej, ponieważ był zajęty pełnieniem funkcji burmistrza i wykonywaniem ważnej pracy związanej z zarządzaniem miastem. Na wybory będzie jeszcze mnóstwo czasu, tak powiedział Dilkins. Wkrótce pojawią się kolejne szczegóły. Wielokrotnie powtarzałem, że nigdy nie będę większym optymistą w kwestii przyszłości naszego miasta niż obecnie. Podtrzymuję te słowa, dodał. Dzieje się u nas wiele ekscytujących rzeczy, takich, których byliście świadkami w ciągu ostatniego roku, a w planach mamy jeszcze więcej dobrego. Dilkins po raz pierwszy objął urząd burmistrza Windsor w 2014 roku po dwóch kadencjach sprawowania funkcji radnego z okręgu pierwszego. Według stanu na czwartkowe popołudnie o stanowisko burmistrza Windsor ubiegało się 9 innych kandydatów, w tym obecny radny okręgu pierwszego, z którego zresztą zrezygnował, Fred Francis. Wybory samorządowe w Windsor oficjalnie odbędą się 26 października tego roku. A tymczasem po dekadach istnienia domów z zabitymi deskami, oknami, nakazów rozbiórki i nieudanych prób rewitalizacji zachodniej części miasta Windsor, władze miasta podejmują najbardziej zdecydowany jak dotąd krok, wszczynając procedurę wywłaszczenia 45 nieruchomości w dzielnicy Sandwich. Rada miasta Windsor jednogłośnie zatwierdziła proces wywłaszczenia podczas zamkniętego posiedzenia 27 lipca. Decyzja ta obejmuje domy i niezabudowane działki przy ulicach Indian Road, Edison Street, Bloomfield Road oraz kilku innych w pobliżu mostu Ambassador Bridge. Właściciele nieruchomości, w tym firma zarządzająca mostem Ambassador Bridge, zostali oficjalnie powiadomieni o decyzji w ubiegłym tygodniu. Przez dziesięciolecia mieszkańcy musieli mierzyć się z widokiem domów z zabitymi okiennicami oraz oznaczoną degradacją i zniszczeniem tkanki miejskiej, powiedział w czwartek dziennikarzom burmistrz Drew Dilkins. Stojąc na trawniku przed domem z właśnie pozabijanymi oknami przy Indian Road, stwierdził, że mieszkańcy zachodniego Windsor mają przytłaczające poczucie bycia zapomnianymi i zbędnymi w cieniu infrastruktury, która miała łączyć i wspierać gospodarkę lokalne i społeczności w ciągu ostatnich kilku lat. W ciągu ostatnich 20 lat, odkąd tu działam, Rada Miasta zawsze była jednomyślna w każdej decyzji dotyczącej tej sprawy. Stoję tu dzisiaj, mając za sobą jednomyślne poparcie Rady, by powiedzieć dość tego. Zdaniem władz miasta, opuszczone i zniszczone domy ograniczyły podaż mieszkań, przyczyniły się do znacznej degradacji okolicy oraz wzbudziły obawy o bezpieczeństwo publiczne i stan techniczny zabudowy, a także negatywnie wpłynęły na inwestycje i pogorszyły jakość życia w dzielnicy Sandwich. Wiele pustych i zniszczonych domów w tej okolicy zostało wykupionych w początkach lat 80. XX wieku przez firmę Canadian Transit Company, właściciela mostu Ambassador Bridge. Firma planowała budowę drugiego mostu, stanowiącego bliźniaczą konstrukcję dla istniejącej przeprawy i w ramach tych zamierzeń wyburzyła dziesiątki domów przy Indian Road. Kwestia pozostałych nieruchomości stała się zarzewiem konfliktu, gdy Rada Miasta zakazała firmie dalszych wyburzeń w tej okolicy. Ostatecznie domy te zostały zabezpieczone deskami i w taki oto sposób popadły w ruinę. A na koniec o tym, że policja w Windsor poinformowała o tym, że 61-letnia kobieta usłyszała zarzuty w związku z czym? Z domniemanym atakiem na dwoje dzieci prowadzących stoisko z lemoniadą. Do zdarzenia doszło 3 sierpnia około godziny 21 w pobliżu skrzyżowania ulic Gladstone Avenue i Negara Street, tak przekazała policja w swoim komunikacie. Dwóch chłopców w wieku 8 i 13 lat rozstawiło stoisko z lemoniadą niedaleko skrzyżowania, gdy podeszła do nich kobieta i zaczęła zachowywać się wobec nich agresywnie. Kobieta popchnęła jedno z dzieci, przewróciła krzesło drugiego, powodując jego upadek na ziemię, podała policja. Obaj chłopcy doznali drobnych obrażeń i jeszcze tego samego wieczoru funkcjonariusze zatrzymali kobietę w pobliskim domu. Carrie Ann Lynn Pace postawiono 2 zarzuty napaści na ludzi. A po więcej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę facebookową WhatsApp Windsor.
3: Iza, dziękujemy bardzo za te wiadomości. Oczywiście jak zawsze pełne dokładnych informacji, szczególnie oczywiście dotyczących nowych wyborów do Rady Miejskiej. No i tu musimy się trochę skupić, bo ten pierwszy temat jest bardzo mocno związany z tematem numer 2. Bo ja mam takie pytanie, czy to rzeczywiście kolejne mięso wyborcze po to, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę i pokazać, jak wspaniale rządzę tym miastem, a i 27 lipca, po 20 latach udało mi się stanąć przed tutaj tymi zabitymi deskami domami i pokazać, że osiągnąłem to, co trzeba. No, drodzy Państwo, 14, ile to? Od 2014 12 lat rządów. No mnie się wydaje, że to może już by wystarczyło, te 12 lat. Może dajmy szansę innym. Może pokażmy, że te rządy, owszem, przyniosły dużo dobrego, ale też może przyniosły coś, co szkodzi temu naszemu miastu i warto się nad tym zastanowić. Oczywiście my tutaj nikogo absolutnie nie możemy mówić, że to jest tylko i wyłącznie tak zwane mięso wyborcze, no bo nam nie wypada, a może nam wypada.
1: Ale właśnie mówimy.
3: Niemniej jednak wracamy do tego, że to wywłaszczenie akurat tuż przed wyborami ma dosyć taki
1: wymowny ton
3: i wymowny, wiesz, tak trochę grubą nicią szyty, że tak powiem, jest ten temat. No ale mamy nadzieję, że ci wszyscy, którzy biorą udział w wyborach i którzy stanęli w szranki i będą kandydować, to są kandydatami, którzy będą warci waszego poparcia, również i naszego poparcia.
1: Co ja chcę powiedzieć, Małgosiu, to co mi się bardzo rzuciło w oczy, przygotowując się do tego programu i czytając właśnie te wszystkie wiadomości, przeglądając to, śledząc troszeczkę wstecz, co się działo, co się zmieniło w Windsor, to powiem szczerze, że bardzo tak pompatycznie brzmi to, kiedy władze miasta mówią o tym, ile dobrego wydarzyło się w mieście i ile się zmieniło w mieście, a zwykli ludzie tego nie odczuli.
3: Bo zwykli ludzie tego nie widzą, bo nie ma co zobaczyć. Trzeba powiększające może wziąć jakieś szkiełko i się przyjrzeć trochę bardziej, może pozaglądać tu i tam, żeby zobaczyć jakieś większe zmiany, bo ja, powiem ci, mieszkając w tym mieście, ja nie jestem, no znaczy jestem, mam prawo mieć do swoją opinię i taką opinię mam, a mieszkam tutaj wiele, wiele lat i powiem ci, że takich problemów, jakie ma w tej chwili miasto Windsor, nigdy nie miało. A zaczynając od problemów z bezdomnością, od narkotyków,
1: bezrobociem,
3: również z tym, że jest tak bardzo mało uroczystości różnego rodzaju, które mają wymiar artystyczny, gdzie jest miasto zaniedbane, brudne i po prostu uważam, że no i oczywiście transport miejski, który również jest chyba, oceniłabym na 3 z minusem, to wydaje mi się, że to wszystko, biorąc pod uwagę, jak wygląda dzisiejsze miasto, a to nie wiem, kogo winić. No nie możemy winić tylko jednej osoby, nie możemy winić, ale winić musimy kogoś, kto te decyzje podejmuje.
1: Kto się pod nimi podpisuje obiema rękoma i kto później bierze całe wszystkie pozytywne osiągnięcia jako swój wyczyn. No niestety, zbyt wiele pozytywnych rzeczy się tutaj nie wydarzyło, no bo na co dzień się tego po prostu nie widzi.

0: widokówce z wakacji. Może to miasto być naprawdę piękne, może być to miasto naprawdę zadbane i może tu się dobrze dziać. Niestety, my nie możemy podjąć takich decyzji i zmienić tego wszystkiego w mieście, ale co możemy zrobić, to możemy wybrać tak, żeby ci, którzy nas reprezentują, podjęli takie decyzje w naszym imieniu.
1: I wiesz co, co mnie jeszcze też tak trochę martwi, to to, że kiedy spojrzymy na listę kandydatów, którzy będą startować na mera miasta, jest tylko jedna pani. Nazywa się Tara Greyer. Niewiele jeszcze o niej wiemy. Mam nadzieję, że trochę więcej dowiemy się o tej pani wkrótce. Także mamy bodajże 10 kandydatów i w tym tylko jedną kobietę. Wydaje mi się, że potrzebujemy więcej kobiet w polityce, potrzebujemy kobiet więcej nie tylko w tej polityce tutaj na miejskiej, ale również na każdym etapie i czy to w prowincji, czy to w rządzie federalnym. Także kobiety, młode panie, które interesują się polityką. No już jest za późno może na te wybory, niemniej jednak kolejne są już niedługo. Można się przygotowywać, można się już do tego tak naprawdę i psychicznie, i fizycznie, bo to też jest i ciężka fizyczna praca, przygotowywać, żeby brać udział w tych walkach o największe władze miejskie. Także my będziemy oczywiście obserwować, będziemy Państwa informować, będziemy Wam mówić to, co wiemy, to, co jest publicznie dostępne, żebyśmy byli na bieżąco, a tymczasem możemy Was tylko zachęcić do tego, żeby rzeczywiście, tak jak Iza mówi, wziąć udział w głosowaniu, być na tych głosowaniach i wybierać najlepszych kandydatów.
0: Wybierać najlepszych kandydatów i oczywiście oddawać głos, to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, powtarzałyśmy to już wiele razy i to jest naprawdę bardzo oklepana informacja, ale jest, niestety taka jest prawda. Jeżeli nie oddamy naszych głosów, jeżeli nie zadecydujemy o tym, kto odniesie zwycięstwo i kto będzie nas reprezentował, to nie mamy żadnego prawa, żeby się potem użalać i żeby potem krytykować, czy potem żałować, że ktoś jest inny, niż myśmy chcieli widzieć na tym miejscu. Także kochani, nasz głos jest ważny, każdego z nas głos jest ważny. Nasze plany na przyszłość miasta są bardzo ważne, więc proszę bardzo, trzymajcie je w swoich rękach i skreślcie odpowiednie nazwiska na swoich listach.
1: Wiesz co, tak do ostatniej chwili jeszcze miałam nadzieję, że któryś z byłych MPs będzie brał udział, czy to Irek Kuśmierczyk, czy Brian Massey, ale widzę, że te nazwiska się nie pokazały. Wydaje mi się, że obydwaj mieli bardzo duże szanse na to, żeby tutaj zawalczyć o to ważne miejsce i reprezentować nas jako mieszkańców Windsor. No, zabrakło tych takich większych nazwisk, które bardziej znamy i które lubimy.
0: A może jest potrzebny ktoś właśnie z nową twarzą, z nowym podejściem?
1: Absolutnie.
0: Ktoś, któremu naprawdę zależy na poprawieniu jakości życia w tym mieście, poprawieniu tego miasta, a nie ktoś, kto komu tylko zależy na poprawieniu własnej osoby i na bicia własnego kieszenia.
1: I własnej rodziny, no bo wiemy doskonale, że również żona mera miasta jest również zatrudniona w mieście, więc wydaje mi się, że tutaj jest to olbrzymi konflikt, który zapewne jest taką kością niezgody dla wielu ludzi, którzy mieszkają w tym mieście i płacą olbrzymie podatki. Niemniej jednak my
0: myślimy z Małgosią, że w takiej sytuacji w mieście Windsor przydałby się chyba Al Capone i jakaś niezła mafia, żeby posprzątała to wszystko, taka
1: dobra, niezła z tamtych dobrych czasów, takich czasów prohibicji. No właśnie, myślę, żeby była bardzo dobra. I tutaj, drodzy Państwo, macie taką małą zagwozdkę, dlaczego my o nim mówimy dzisiaj? Zastanówmy się, a my już za chwilę do Państwa wracamy
0: teraz
1: z świeżym tematem, a teraz gramy, tak?

0: Wydawało nam się, że bardzo adekwatnym będzie wabang do tematu, o którym mówić będziemy właśnie dzisiaj. A dzisiaj zaczniemy nasz program od ciekawego tematu, o którym Małgosia już wspominała kilka razy w poprzednich dwóch tygodniach, o tym, co się będzie działo przez cały tydzień w końcówce sierpnia, właśnie dotyczącym tego tematu, o którym chcemy mówić, a o czym dzisiaj będziemy mówić? O prohibicji, czyli czasie, w którym państwo zakazało robienia i kupowania alkoholu. A najsłynniejszy taki zakaz w Stanach Zjednoczonych zaczął działać 17 stycznia 1920 roku na mocy 18 poprawki do konstytucji. Przyniósł on jednak wielki wzrost przestępczości i przemytu, przez co zniesiono go już 5 grudnia 1933 roku. Ale przez 13 lat tworzyła się historia, dzięki której właśnie dzisiaj możemy celebrować całe tygodnie prohibicji tu u nas w Kanadzie.
1: A dlaczego tutaj, dlaczego u nas i co ci gangsterzy, co wabank ma wspólnego z tym wszystkim, to już właśnie dzisiaj w programie państwu o tym wszystkim opowiemy, ale zacznijmy od tego znaczenia słowa prohibicja, skąd ona pochodzi i skąd się, jakie ma źródło, bo pochodzi od łacińskiego słowa prohibito i prohibere, czyli od razu mi się przypomniał mój profesor od łaciny, profesor Kozioł. Prohibere, który mówi zabraniać, powstrzymywać, nie dopuszczać do czegoś. No i o tym dzisiaj mówić będziemy, bo mieszkamy w mieście Windsor. A jak w mieście Windsor, to wracamy do roku 1920, bo co tam się działo, co tam się działo? Wiele się działo w tamtym roku, bo nie ma jeszcze, jeżeli sobie możemy to wyobrazić tak w głowie, czy po prostu zamknąć na moment oczy i pomyśleć, nie ma Ambassador Bridge, nie ma dzisiejszej autostrady, nie ma jeszcze tunelu między Detroit a Windsor, jeszcze nic nie istnieje, ale jest rzeka, a w tej rzece oczywiście pojedynczy po jednej stronie Windsor, po drugiej stronie Detroit, a kilka minut łodzią można się przedostać z jednego brzegu na drugi. I nagle ta stosunkowo wąska rzeka zaczyna oddzielać od siebie dwa zupełnie różne światy. Bo w Stanach Zjednoczonych, tak jak Iza wspomniała, rozpoczęła się już prohibicja, rok 1920, i to sprzedaż i transport alkoholu był naprawdę bardzo trudny i był objęty zakazem. No i wtedy okazuje się, że ta geografia Windsor jest niezwykle ważna. Dlaczego jest taka ważna? No właśnie dlatego, że tutaj mogą jeszcze pić, w Stanach już nie mogą pić i co tu zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Także, drodzy Państwo, tak wygląda sytuacja w 1920 roku. Restauracje są nielegalne, bary potrzebują alkoholu. Gangsterzy odkrywają, że na alkohol można zarobić fortunę i to bardzo szybko. Po kanadyjskiej stronie też już jest coś, co jest bardzo, bardzo ważnego, bo jest bardzo dobrze rozwinięty przemysł alkoholowy, a gdzie? A właśnie w Windsor. I w ten sposób rzeka Detroit staje się jedną z najważniejszych alkoholowych granic Ameryki Północnej. Drodzy Państwo, mnie tak przychodzi do głowy jeszcze coś, o czym muszę koniecznie się z Wami podzielić, bo tak słuchając wiadomości, czy słuchając nawet naszego programu, często o tym mówimy i za wiadomościach o tych też mówi, że mamy taką małą prohibicję w dzisiejszych czasach, więc stąd też nam się taki przyszedł nam pomysł do głowy, że ta mała prohibicja, kiedy nie możemy kupić amerykańskiego alkoholu w kanadyjskich sklepach, jest taką trochę odwróconą historią tego wszystkiego, co się działo w tamtych czasach. Nie wiem, czy po tych rozmowach, które mają miejsce w dzisiejszych ostatnich dniach, coś się zmieni, czy się nic nie zmieni. Będziemy rzecz jasna obserwować i Państwa o tym informować. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy taką małą prohibicję. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Dajcie znać, czy odczuwacie braki może kalifornijskiego wina, czy amerykańskiej whisky. Czy Wam brakuje tego tak bardzo? Czy sobie jakoś tam radzicie z tym pijańskim nałogiem? Oczywiście mówię rzecz jasna, żartem. Na pewno sobie wszyscy doskonale radzą, a ci, którzy nie piją, to jeszcze lepiej dla nich. A my co? Wracamy do tej historii z 1920 roku i dalej sobie wyobrażamy, jak to wszystko wyglądało, jaka była rzeczywistość w tamtych czasach. No i jaka była ta rzeczywistość? No właśnie taka, że ta prohibicja to jest bardzo, bardzo ciekawa nie tylko historia, ale też takie amerykańskie zjawisko.
0: Ontario wprowadziło Ontario Temperance Act już w 1916 roku. Sprzedaż alkoholu została bardzo mocno ograniczona. Ale system miał luki. Można było produkować alkohol przeznaczony na eksport, a to oznaczało coś niezwykle interesującego. Alkohol mógł być produkowany po kanadyjskiej stronie, chociaż jego legalna sprzedaż mieszkańcom Ontario była ograniczana, a następnie mógł być eksportowany poza prowincję. I właśnie tutaj rozpoczął się wielki alkoholowy biznes w Windsor.
1: I tak jeszcze czasami sobie myślę, że przecież Hiram Walker otworzył swoją tutaj kompanię dużo, dużo wcześniej, bo ponad 70 lat wcześniej. I tak sobie myślę, czy on miał jakąś taką wizję, co się może tu wydarzyć. Oczywiście lata 20 to Hiram Walker już nie żył i tak naprawdę tylko rozkręcił ten biznes, mówiąc kolokwialnie, natomiast już później ten biznes działał, rzecz jasna, był bardzo wielką częścią Windsor, ale czy on przewidział, że ten właśnie jego biznes będzie również takim miejscem do spotkań jednych z największych gangsterów? Tego nie wiemy, ale na pewno wiedział coś, czego my nie wiedzieliśmy, że ludzie pili, pić i pić będą. Pewnie taka była jego, taka podejście do tego jego biznesu, no bo skoro to zrobił, przyjeżdżając tutaj do Windsor, wybrał sobie to miejsce, to zapewne jakimś wizjonerem był, bo jakże może być inaczej? Zresztą jak wszyscy wielcy biznesmeni są wielkimi wizjonerami. A Walker był Amerykaninem i prowadził interesy w Detroit. I tutaj wiemy o tym, więc ta destylarnia, która powstała, była naprawdę olbrzymim, również takie ważna informacja. To była też również takie miejsce, które było taką osadą i nazywało się Walkerstown.
0: Później oczywiście Walkerstown zmieniło się w Walkerville i Walker nie stworzył tylko fabryki whisky, wpłynął na rozwój całej miejscowości. Powstały domy dla pracowników, drogi, oświetlenia uliczne oraz kolej oraz służby miejskie. Walkerville stało się prawdziwym company town, a produkowana tutaj whisky zdobywała coraz większą popularność nie tylko tu w kraju, ale również za tą rzeczną granicą.
1: No a jaka to najważniejszy alkohol? No to oczywiście Canadian Club. Kiedy Hiram Walker zmarł, nie mógł wiedzieć, że kilkadziesiąt lat później po drugiej stronie rzeki zostanie właśnie ta prohibicja wprowadzona, ale jego whisky będzie takim złotem, srebrem i diamentami. Wszystkim w jednym, bo było to rzeczywiście najważniejszy, najbardziej pożądany produkt na tamte czasy.
0: Ale przenieśmy się ponownie do lat 20. Jest noc, Detroit River, na kanadyjskim brzegu czekają skrzynki whisky. Po amerykańskiej stronie czekają odbiorcy, a pomiędzy nimi rum runners, przemytnicy alkoholu. Używano szybkich łodzi, większych jednostek, samochodów. Zimą, kiedy pozwalały na to warunki, alkohol przewożono również przez zamarzniętą rzekę. To była nieustanna gra pomiędzy przemytnikami, a policją i służbami granicznymi. Wzdłuż waterfrontu, czyli brzegu rzeki, od dzisiejszego Lakeshore aż po Amherstbrook działały miejsca, w których nielegalnie sprzedawano i oczywiście nielegalnie pito alkohol. A co się z tym wiąże? Były również miejsca, w których pidano alkohol, czyli tak zwane speakeasies.
1: Speakeasies, blind pigs, ukryte bary, to właśnie wszystkie te słowa i te wszystkie również określenia, które mówiły, że jest to taki szeptany biznes, speakeasy, taki, że nie można było, trzeba było znać jakieś kody, trzeba było zapukać dwa razy lub trzy razy, żeby otworzono i żeby można było wejść czy do restauracji, czy do baru, czy do jakiegoś miejsca, gdzie można było alkohol kupić. Stąd to słowo, bardzo ciekawe zresztą i bardzo takie urokliwe, speakeasy. Nikt nie zawsze kojarzone właśnie z historią, skąd się ono wzięło.
0: Do dzisiaj funkcjonują właśnie speakeasies w Windsor i w każdym chyba większym mieście na świecie, ale oczywiście jedno się...
1: To takie nasze meliny.
0: To takie nasze meliny, ale jedno jest na pewno bardzo ciekawe. Że Windsor, bardzo ciekawe i przede wszystkim bardzo takie wieloznaczne, że Windsor nocą musiał wyglądać zupełnie inaczej niż wyglądaliśmy.
1: No na pewno musiało wyglądać inaczej. Powiem ci, że nie wiem za bardzo jak wygląda Windsor nocą, szczególnie downtown i nie bardzo chcę wiedzieć, ale wiem, że ty oglądasz programy, kogoś kto takie programy robi właśnie nocą, czy właśnie kiedy to speakeasy jest, że tak powiem, włączone. I te programy są trochę przerażające.
0: I wydawać by się teraz mogło, że po prostu trzeba to głośno powiedzieć, że chyba łatwiej i bezpieczniej żyło się w czasach prohibicji niż dzisiaj.
1: Chyba tak. I powiem ci, że trudno powiedzieć, czy łatwiej, czy na pewno inaczej. Na pewno mieliśmy tylko jeden problem w mieście. Był to problem alkoholu, który przewoziło się w drugą stronę. A no na pewno nie było aż tylu kłopotów, jakie mamy teraz i z młodzieżą, i z nielegalnymi narkotykami, i z tym wszystkim, co tworzy to miasto takim dosyć niebezpiecznym miastem, które naprawdę, kiedy ja przyjechałam tutaj do Kanady, takie nie było. I chyba ci wszyscy, którzy mieszkają tu trochę dłużej, zgodzą się. Nawet Iza, już jesteś tutaj też 7 lat. To wydaje mi się, że ta pocztówka I ta wizja Windsor też bardzo się zmieniła, to ten wygląd miasta i to wszystko, nawet w ciągu tych 7 lat, wydaje
0: bardzo,
1: mi się.
0: Bardzo, bardzo dużo się zmieniło.
1: I to nie na lepsze.
0: Nie pozytywnie. Ale my, kochani, musimy dodać, że Windsor nie istniał tak sam z siebie i tylko z Walkerville prężnie nie działało, bo tak jak Stany Zjednoczone, przede wszystkim Chicago miało swego Al Capone, tu Windsor miał swojego odpowiednika, Harry'ego Lowe, Rumrunner z Windsor. Jeden z najbardziej barwnych ludzi właśnie całej tej historii to Harry Lowe.
1: No i przyjechał do Windsor w 1919 roku, zaczyna między innymi od prowadzenia Pool Hall, ale szybko zorientował się, gdzie można zarobić prawdziwe pieniądze. No i gdzie można było zarobić pieniądze w tamtych czasach, rzecz jasna, na alkoholu. Z czasem został jednym z największych runnerów i eksportów whisky w Windsor. Nie ograniczał się nawet do małych łodzi, kupił dwie wycofane ze służby jednostki i wykorzystywał je w swoim biznesowym, alkoholowym biznesie i w swojej karierze. I co? No i zrobił fortunę. A potem część tej fortuny stracił. Pozostał po nim jednak niezwykły ślad, bo Devonshire Lodge, zwany dzisiaj również jako Low Martin House, to jest właśnie ten budynek, który należał do niego i tam się dużo działo. To była ogromna rezydencja w Walkerville, która została zbudowana pod koniec lat 20. i do dziś przypomina o wielkich pieniądzach, które przepływały przez Windsor w czasach prohibicji. Teraz przypływają też, tylko trochę inaczej.
0: Dokładnie, trochę inaczej, a my wracamy na chwilę do największego chyba nazwiska, jeżeli mówimy o prohibicji, bo gdzie w całej tej historii można odnaleźć Ala Capone? No właśnie, bo kiedy mówimy prohibicja, jedno nazwisko pojawia się niemal automatycznie. Al Capone, Tłusty Al. Chicago, gangsterzy, nielegalny alkohol, speakeasy, związki Capone z Windsor są częścią lokalnej historii prohibicji i oczywiście wydaje mi się, że chyba nie ma osoby na świecie, która nie słyszałaby o słynnym Alu Capone.
1: Tak, Canadian Club trafił na amerykański czarny rynek, a źródła opisują, że Capone jako jeden z ważnych klientów gościł w Windsor wielokrotnie, nie raz, nie dwa, nie dziesięć. Trzeba jednak uważać, bo tak naprawdę powstało mnóstwo również różnych legend, historii, opowieści o nim, ale jedna z najbardziej znanych opowiada o tajnych tunelach, które prowadziły spod budynków Walkerville pod Detroit River aż do Stanów. Brzmi fantastycznie, czy prawda, czy nieprawda, no nie ma wiarygodnych dowodów, że tak było, ale, drodzy Państwo, legenda zawsze trochę prawdy w sobie ma i my z tą legendą pozostańmy, bo przecież fajnie jest wierzyć, że tak właśnie było. Pewnie się do końca nie dowiemy, czy ta historia jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, czy rzeczywiście były te tunele, czy nie. Wiemy, że jest tunel, ale był budowany już trochę inaczej i bardziej legalnie. Ale tymczasem, drodzy Państwo, my już jesteśmy w połowie programu, a jak w połowie programu, to zapraszamy do naszych reklamowych dawek już.
2: CJAM 99.1 FM Campus Community Radio, now reaching higher ground in Windsor, Detroit.
3: This just in. Arts Council Windsor and Region is rebooting their Art Speak podcast. Expect a little bit of Art Speak featuring updates on the month ahead, including details on new and upcoming projects, what's happening behind the scenes, and where we can connect as part of the Windsor Essex community. Find Art Speak podcast on Spotify and SoundCloud, or catch it on the last Friday of the month by tuning into CJAM 99.1 FM.
1: Co w trawie piszczy? Wydarzenia polonijne. Tawec. A w ramach tych wydarzeń polonijnych mam dla Państwa kilka informacji. Jedna taka bardzo ciekawa, prosto z Australii, bo faktem jest, że mieszkamy wszędzie, ale również i działamy wszędzie. Dzisiaj wiadomość prosto stamtąd, która dotyczy nas, Polek, Polaków oraz śladów, jakie zostawiamy w miejscach, które stają się naszym drugim domem. W samym sercu Canberra, w Garama Place, odsłonięto rzeźbę poświęconą niezwykłej Polsce Stasi Dąbrowskiej, znanej mieszkańcom australijskiej stolicy jako Soup Kitchen Lady, czyli pani od zupy. Stasia przyjechała do Australii po II wojnie światowej, choć nie była osobą publiczną ani celebrytką, stała się jedną z tych postaci, które naprawdę budują lokalną społeczność. Od 1982 roku do 2018 w każdy piątkowy wieczór przychodziła do Garema Place i rozdawała potrzebującym przygotowaną przez siebie zupę, chleb, napoje. Robiła to przez ponad 3 dekady, aż do 92 roku życia. Kiedy pytano ją o to, co robi, odpowiadała bardzo skromnie: to tylko zupa. Ale dla ludzi, którzy do niej przychodzili i po tę zupę przychodzili, nigdy nie była to tylko zupa, bo to była i rozmowa, i obecność, i poczucie godności, i świadomość, że ktoś o nich pamięta. Stasia Dąbrowska zmarła w 2020 roku. Dziś jej historia została opowiedziana i na stałe wpisana w przestrzeń Canberry. A rzeźba stanęła dokładnie tam, gdzie przez tyle lat spotykała się z potrzebującymi. Jej autorką jest artystka Louise Casey. To piękna historia polskiej emigrantki, która nie potrzebowała wielkich słów ani wielkich pieniędzy, żeby zmieniać świat. Wystarczyła miska gorącej zupy, konsekwencja i zwykła ludzka życzliwość. I może właśnie dlatego Canberra będzie ją pamiętać. No a teraz prosto z Polski. Taka wiadomość, która ma dotrzeć daleko poza jej granice. Poland More Than You Expected, czyli Polska Więcej Niż Myślisz. Pod takim hasłem ruszyła nowa międzynarodowa kampania Polskiej Organizacji Turystycznej. Jej cel? Zachęcić zagranicznych turystów do odwiedzania Polski, ale też pokazać kraj inaczej niż przez utarte stereotypy. A do promocji zaproszono naprawdę mocne nazwiska. W kampanii pojawiły się m.in. nazwiska Roberta Lewandowskiego, Jesse'ego Eisenberga, Ani Rubik, Lecha Wałęsy i Maryli Rodowicz. Kto by pomyślał? A za muzyczną oprawę odpowiada Dzimek. Kampania prowadzona jest na 5 ważnych rynkach w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Przygotowano m.in. krótkie, dynamiczne filmy stworzone z myślą o internecie i oczywiście o mediach społecznościowych. W centrum znalazły się 3 miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk. Budżet kampanii to około 7 milionów złotych, a jej głównym zadaniem jest pokazanie Polski jako kraju nowoczesnego, dynamicznego, zgodnie z hasłem, oferującego znacznie więcej niż zagraniczny turysta może się spodziewać. Czy Poland More Than Expected przekona świat? Czy warto przyjechać do Polski? Zobaczymy. Jedno jest pewne, że tym razem Polska chce o sobie powiedzieć głośno, nowocześnie i z pomocą nazwisk, które są rozpoznawalne daleko poza naszymi granicami. Cóż jeszcze mam dla Państwa? Ważna wiadomość dla polonijnych szkół, nauczycieli i uczniów i rodziców. Ci z Państwa, którzy mają jeszcze dzieci i chodzą do szkoły, warto wiedzieć, że Instytut Rozwoju Języka Polskiego ogłosił konkurs numer 7 pod tytułem BON, właśnie Rozwoju Języka Polskiego, którego celem jest wsparcie nauki języka polskiego poza granicami Polski. Program przewiduje kilka rodzajów pomocy. Bon pierwszaka przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających naukę w polonijnych szkołach społecznych lub przedszkolach społecznych w krajach Ameryki Południowej, ale też i w krajach Ameryki Północnej, może pomóc w pokryciu kosztów wyprawki. Dla uczniów szkół społecznych przewidziano także bon naukowy dla osoby z wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz bon socjalny skierowany dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kandydatów do tych form wsparcia wskazują szkoły. I informacja szczególnie ważna dla nauczycieli: przewidziano również bon dla nauczyciela polonijnego, czyli wsparcie finansowe dla osób uczących w szkołach społecznych za granicą. Rekrutacja będzie prowadzona przez Instytut za pośrednictwem bazy, a szczegółowe informacje oczywiście będą ogłoszone osobno. Także śledźcie nas na naszych stronach, będziemy tam rzecz jasna mówić o tym wszystkim. Termin jest bardzo ważny, bo ofertę trzeba składać do 13 września i tylko do tego dnia, do godziny 23. Jeśli więc Państwo jesteście związani z polonijną szkołą, uczycie języka polskiego, macie dzieci uczęszczające taki placówek, to warto o tym pamiętać i zadbać o tę datę i może przypomnieć, no, że nawet i nauczycielom, którzy być może nie wiedzą, że jest taka możliwość pomocy i wsparcia dla i dzieci, i nauczycieli w szkołach polonijnych. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wszystkim, rzecz jasna, bo jest to bardzo, bardzo ważne, żeby pomóc dzieciom, które może nie mają pieniędzy na to, żeby mieć taką wyprawkę przygotowaną przez rodziców. Także zapraszamy serdecznie, a na naszych stronach facebookowych będzie się pojawiała ta informacja tak często, jak będziemy mogły ją tam zawiesić.
0: Małgosiu, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje. Oczywiście mam nadzieję, że Państwo mieli okazję zobaczyć już ten klip reklamowy, bardzo zresztą ciekawy, bardzo fajnie zrobiony. Jesse Eisenberg pełną gębą, już można powiedzieć, stał się Polakiem po otrzymaniu obywatelstwa od byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Lewandowski oczywiście, no i Lech Wałęsa i Dżimek robiący wspaniałą muzykę. Jak wiemy, Dżimek to jest syn Anny Juruksztowicz. I wydaje mi się, że lepsze reklamy dla Polski zrobić nie mogli. No i oczywiście dziękuję serdecznie za te polonijne informacje dla naszych młodych uczących się w polskich szkołach i dla rodziców, bo tak jak powiedziałaś, pomoc ta jest niezwykle ważna, szczególnie dzisiaj, kiedy wszystko kosztuje naprawdę bardzo dużo.
1: Powiem ci, że jestem zaskoczona tym, że zaproszono Marylę Rodowicz do wzięcia udziału. Nie jestem zaskoczona tym, że nie powinni zaprosić, rzecz jasna, nie o to mi chodzi, ale cieszę się bardzo, że właśnie taka gwiazda nasza nie została zapomniana, że nie została taka pominięta, tylko jest właśnie włączona do tego takiego bardzo różnorodnego klipu, prawda?
0: Tak, bo jest taki... Maryla jest jak pomnik Zygmunta, kochana. Ona już tam jest.
1: Ona będzie tam na zawsze.
0: Ona będzie tam na zawsze, także bardzo fajna reklama, bardzo ciekawa. Tak, zrobiona. Tak. Mamy nadzieję, że Państwo już mieli okazję zobaczyć, a jeżeli nie, to szybciutko wygooglujecie w przerwie naszego programu i popatrzycie.
1: A może nam właśnie się uda wrzucić i również, tak?
0: No właśnie. A oczywiście my musimy przerwać nasze teraz długie gadanie i puścić coś dobrego do posłuchania.
1: Ach, koniecznie, koniecznie, bo aż mi w gardle zaschło od tego przemawiania tak długo. Także, drodzy Państwo, czego słuchamy? No, czegoś dotyczącego i kasy, i gangsterów, i pieniędzy, i tego wszystkiego, co się z prohibicją łączyć powinno i może.

0: oczywiście nie mogłyśmy sobie nie pozwolić na odrobinę dobrej muzyki Ennio Morricone z filmu The Untouchables, czyli Nietykalni, bo prohibicja bardzo szybko stała się również znakomitym materiałem dla kina. Gangsterzy, przemytnicy, tajne bary, wielkie pieniądze i policja próbująca nad tym wszystkim zapanować, Hollywood właściwie dostało gotowy scenariusz darmowy, który napisało życie.
1: Życie napisało i to jakie ciekawe historie oczywiście zostały natychmiast wykorzystane, bo w 1987 roku powstał ten film. Mieliście Państwo okazję posłuchać odrobinkę muzyki właśnie z tego filmu. Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro. No po prostu same największe nazwiska. Akcja rozrywa się w Chicago, pokazuje dokładnie ten świat, który istniał również po drugiej stronie rzeki od Windsor, ale Windsor miał bardzo duże znaczenie w tym przemycie alkoholu, w tej korupcji, w tych ogromnych pieniądzach i organizacjach przestępczych, gangsterskich, które miały wtedy swoje świętowanie. Co jeszcze warto? Jaki jeszcze film możemy sobie przypomnieć, taki dotyczący tamtej ery?
0: Mówiąc o właśnie prohibicji, nie możemy nie wspomnieć o Road to Perdition z Tomem Hanksem, osadzony w realiach Ameryki czasów prohibicji, oraz Lawless, opowiadający o rodzinie zajmującej się nielegalną produkcją i sprzedażą alkoholu w Virginii. Ale jeżeli ktoś chciałby zanurzyć się w epoce na trochę dłużej niż tylko na 2 godziny filmowe, polecamy wam serial Boardwalk Empire, Atlantic City, lata 20, polityka, korupcja, gangsterzy i nielegalny alkohol. Pokazują, jak prohibicja stworzyła całe podziemne imperium.
1: A ja zapraszam do Polski, lata 70, 80, do polskich łazienek i tam byście zobaczyli Państwo, jak wygląda nadziemne imperium i jak się bimber tam właśnie pędziło. W mojej łazience się pędziło, łazienka była zamknięta, kąpać się nie można było, ale bimber był na święta. A i co? Bardzo proszę. Nie wiem, jak było na Podlasiu. Domyślam się, że na Podlasiu również było trochę gangsterskiego życia.
0: Było trochę gangsterskiego życia, nadal gangsterskie życie jest, bo chyba każdy z nas, kto odwiedził kiedykolwiek Podlasie, słyszał o słynnym już teraz duchu puszczy, czyli o samogonie pędzonym w lasach podlaskich. No oczywiście w każdym domu chyba był samogon, czyli tak zwany moonshine, alkohol wytwarzany w domach. Podlasie słynie właśnie z tego alkoholu tworzonego.
1: Domowe roboty tworzonych.
0: Ja pamiętam tylko do dzisiaj zapach w domu mego wujka, zapach tego zaczynu.
1: Tych drożdży.
0: Chodzących tam. Czy tych cytrynówek, czy kawówek, czy wszystkich innych alkoholów. I powiem Państwu, dzisiaj wraca to do mody, co widzę w Stanach Zjednoczonych, bo jeden z moich byłych uczniów z polskiej szkoły właśnie stworzył swoją własną linię cytrynówek i powiem Państwu, robi biznes wręcz na miarę a la Capone.
1: Ach, proszę bardzo, widzisz, czyli na alkoholu zawsze się można dorobić, także tutaj trochę z uśmiechem, trochę z takim przekorą. Przypominamy sobie tamte czasy, kiedy u nas prohibicja była, bo chyba była jedna butelka na miesiąc alkoholu. Pamiętam,
0: że były kartki.
1: Także
0: i godzina 11?
1: Trzeba było sobie radzić. A Polacy, jak to zawsze Polacy, radzić sobie potrafią i do dzisiaj nie muszą czekać na żadne whisky, ani dobre wina z Kalifornii, bo oni sobie sami swoje zrobią, tak jak mówisz, i cytrynówkę, i kawówkę, i pigwówkę, i wszystko inne, co nam tylko w naszych smakach i kubkowych tych dolegliwościach jest.
0: A ja powiem Państwu tylko, że nie wiem jak Wy, nie wiem jak Ty, Małgosiu, ale ja do dzisiaj, mówiąc o smakach, pamiętam smak ssanych wiśni z nalewek, gdzie zostawały na dnie, po już w pustej butelce, zanim jeszcze mama zdążyła gdzieś tam po cichaczu je wyrzucić, to oczywiście my się musieliśmy dorwać i posmakować tych, bardzo wystrzeleć z tych wiśni zalanych alkoholem.
1: Tak, tak, to były wiśnie takie z prądem, bym powiedziała, także trzeba było na nie bardzo uważać, bo rzeczywiście mogły trochę krzywdy zrobić. Drodzy Państwo, także rzeczywiście, tak jak Iza wspominałaś, te filmy były takim naprawdę tłem, które pokazywało życie tamtych czasów i pokazywało to, jak ta prohibicja naprawdę wyglądała, jaka była ta rzeczywistość w tamtych czasach. Więc ja tylko, moje pytanie jest takie do właśnie tych włodarzy miasta, którzy, mam nadzieję, wykorzystają ten fakt, że właśnie Windsor ma tak niesamowitą historię, tyle niezapowiedzianych opowiedzianych i nieopowiedzianych historii, te bootleggers, te wszystkie historie, które mogą być naprawdę kanwą do historycznego, pięknego, powiedzmy, nie wiem, muzeum, czy historycznych wydarzeń, czy takich epokowych wydarzeń, byłyby naprawdę fenomenalne. Wyobrażamy sobie te lata 20. tutaj kobiety w tych przepięknych cekinowych sukienkach, trochę z falbankami, trochę z frędzlami, pięknymi również długimi cygarami, które kiedyś kobiety również chętnie paliły. I to już sobie wyobrażam, jaka byłaby to świetna uroczystość, żeby to wszystko pokazać. A tymczasem no, czekamy na takiego kogoś, kto zechciałby wziąć te historyczne wydarzenia razem i pomyśleć, jak to pokazać na zawsze, na długo, tak żeby ci wszyscy, którzy przyjeżdżają również do Windsor, mogli się dowiedzieć o tej historii, która tutaj miała miejsce. Wydaje mi się to bardzo, bardzo ważne. Wydaje mi się, że jest to olbrzymia możliwość dla pokazania historii, sztuki, piękna, tego wszystkiego, co się działo tutaj. Jeżeli nie mamy nic pięknego teraz, to pokażmy tą piękną historię, ciekawą i ciekawe wydarzenia, bo wydaje mi się, że warto. A tymczasem co? Słuchamy jakiejś muzyki? Ty jak myślisz?
0: Oczywiście, gramy państwu i przede wszystkim gramy sobie. Ta dobra...

0: All Dead Jazz pasował bardzo do picia alkoholu, bo właśnie w tym czasie również rozwijała się fantastyczna muzyka, jeżeli chodzi o czasy prohibicji, ale my wracamy trochę bardziej do historii i do tego, co się działo właśnie tu u nas w Windsor.
1: I jeszcze tak sobie myślę, że następnym razem, jak ktoś z Państwa wybierze się na spacer, tak, po nad rzeką Detroit, czy wybierze się po to, żeby po prostu porobić jakieś fajne zdjęcia, a może ktoś przyjedzie z Polski, zechcecie pokazać kawałek tej historii, to właśnie warto pomyśleć o tym, jak wyglądało Windsor kiedyś, za tamtych czasów, te lata 20, lata 30, jak ten, to Old Walkerville wyglądało. Teraz mamy przepiękne mieszkania, piękne domy, piękny park, no i oczywiście dom Walkerów, który można jeszcze oglądać, ale nie zapominajmy też o tym, że na dnie rzeki Detroit jest olbrzymia historia, która również była częścią tego regionu, że tam są zatonięte łódki, które nigdy nie przepłynęły na drugą stronę, samochody, które nigdy nie dojechały tam, gdzie niby miały dojechać. Ludzie, którzy zatonęli, czy byli aresztowani, zginęli. A podobną historia głosi, że Al Capone, jak tutaj przyjeżdżał i spotykał się z Walkerem, nie z Walkerem, tylko spotykał się w budynkach właśnie, które należały kiedyś do Walkerów, to zawsze siedział plecami do ściany, bo właśnie obawiał się, że ktoś może mu tam skrócić życie. Czy rzeczywiście tak było, kto wie, ale ja miałam okazję być w tym muzeum, które teraz jest zamknięte. Kiedyś Państwu powiemy dlaczego, bo to jest też taka bardzo smutna historia, zresztą doprowadzono do zamknięcia tego budynku w 2016 roku, czyli wiemy za czyich rządów. I drodzy Państwo, właśnie tam była taka cała ekspozycja dotycząca tego okresu i tego, że właśnie Capone nigdy nie pozwalał sobie, żeby siedzieć w innym miejscu, tylko w tym jednym właśnie oparty o ścianę. Także
0: oparty o ścianę, Małgosiu, nie odwracając się plecami do drzwi, gdzie ktoś mógł mu właśnie strzelić w plec, czyli najgorsza śmierć, jaką można spotkać. Ale również warto wspomnieć tylko o tym, że tak naprawdę mimo tego, że słynie właśnie z tego Al Capone, że był gangsterem, to wiele ludzi zapomina też, że bardzo charytatywnie dużo naprawdę pomógł, szczególnie w mieście Chicago i do dzisiaj, kiedy idzie się na jego grób na południowej części miasta, na przedmieściach właściwie Chicago, to jak już kiedyś wspominałam, widzi się na nią całą kupę 25-centówek, gdzie ludzie zostawiają do dzisiejszego dnia w ramach wdzięczności za uratowanie jakiegoś członka rodziny, że zadanie pracy jakiemuś członkowi rodziny, czy ogólnie za to, że naprawdę bardzo dużo, mimo tego, że uczynił złego, również uczynił mnóstwo dobrego.
1: I tak właśnie też myślę, wydaje, że takim naszym bohaterem tego Windsor jest właśnie Hiram Walker. Trochę za mało się o nim też i mówi, wspomina, że to właśnie on po raz pierwszy tutaj w tym mieście, bo to było kiedyś Walkerville, wprowadził i światło, i gaz, i dał pracę wielu ludziom, i pozwalał, powstały domy, które do dzisiaj możemy oglądać. Także ulice, które tak naprawdę na tamte czasy były naprawdę bardzo, bardzo mocno pięknie zbudowane i tylko z pięknych materiałów i również dawał miejsca pracy ludziom, którzy jej tak bardzo potrzebowali w tamtym okresie czasu. Także oczywiście, że późniejsze to okresy prohibicji to i alkoholizm, i przemoc drogowa, i ubóstwo, i rozpad rodzin, i inne realne problemy społeczne, ale również właśnie taki świat, który jest takim światem czarnorynkowym, do którego nie każdy ma dostęp, nie każdy chce być częścią tego, oczywiście i łapów nielegalne fortuny, które się pojawiły w ciągu paru miesięcy, ale świat taki zawsze był, taki jest i taki będzie. Natomiast my, o czym tutaj zawsze tak w momencie, kiedy słuchamy muzyki, zawsze z Izą wracamy do tego jednego tematu, który nas bardzo, bardzo tak wewnętrznie męczy, do tych historii, którą widzimy w Windsor, tych ludzi, którzy są w takim strasznym nie ubóstwie, ale w takim olbrzymim kryzysie, bo to nie jest tylko kryzys bezdomności, kryzys narkotyków, kryzys tego, że coraz więcej widzimy młodych ludzi.
0: Tych
1: ludzi, którzy mają naprawdę, czasami tak młodzi, że wyglądają na 15-16 lat, wręcz nie wie, i tak sobie zawsze myślę, przecież to jest czyjeś dziecko, ono ma jakąś mamę, ma jakiegoś ojca, ma jakąś rodzinę, gdzie oni wszyscy są, dlaczego ci ludzie są tacy pozostawieni sami sobie. Ja wiem, że to inny temat i odbiegamy od tego tematu, który, które sobie na dzisiaj zaplanowałyśmy, ale mówię w czasie tej muzyki, której słuchamy, która ma nam koić te nasze nerwy, jak my to zawsze mówimy, zawsze wracamy do tego tematu i zawsze ten temat tutaj się pojawia. Iza, możesz przypomnieć nam, proszę, może Państwo zechcecie poglądać, jak nazywa się ten...
0: Good Citizen.
1: Of Windsor, tak? Good Citizen of Windsor.
0: Tak,
1: Powiedz nam troszkę o tym.
0: Wychodzi na ulicę, nagrywa tych ludzi, nie pokazując oczywiście siebie, nagrywa tych ludzi, nie robi sobie reklamy w ten sposób, on po prostu stara się pomóc tym ludziom, kieruje ich w odpowiednie miejsca, spotyka się z ich rodzinami, mówi im, że ci młodzi ludzie mogą, szczególnie młodzi ludzie, mogą wrócić do swojej rodziny, że ta rodzina chce im pomóc. Mówi o miejscach, gdzie mogą się wykąpać, mówi o miejscach, gdzie mogą zjeść. Ci ludzie zaczynają z nimi nawiązywać taki kontakt, się po prostu z nimi zaczyna zaprzyjaźniać, żeby może dotrzeć do nich jakoś i żeby im pomóc. Kupuje im jedzenie, prowadzi z nimi rozmowy i przede wszystkim pokazuje ich, żeby nie byli tacy beztwarzowi, żeby nie byli tacy zapomnieni, odrzuceni na margines społeczeństwa, bo tak właśnie
1: tacy
0: jest.
1: Wyklęci.
0: Bo miasto i państwo oferuje im tylko miejsca, gdzie mogą bezpiecznie wstrzykiwać sobie narkotyki. A tacy zwykli ludzie, tacy dobrzy Samarytanie, czyli good citizens, dobrzy obywatele, chcą pokazać, że ten problem istnieje i on nie może być zamieciony pod dywan czy schowany w kącie ciemnej alejki, tylko musi być pokazany na zewnątrz. Ludzie muszą o tym wiedzieć, ludzie muszą o tym mówić, bo inaczej realnej pomocy dla tych ludzi w tak ciężkich kryzysach nie będzie. I nie możemy, drodzy Państwo, mówić o tym, że to jest ich wybór, bo w pewnym momencie ten wybór przestaje być ich, a staje się wyborem narkotyków. Zdajemy sobie sprawę, jak wygląda nauk, chyba wszyscy.
1: Czyli to jest taka, ten pan to taka Stasia Dąbrowska, o której mówiłam dzisiaj w wiadomościach, tylko bez twarzy, nie wiemy jeszcze, kim jest ten dobry obywatel. Ale dobrze, że jest, bo potrzebne jest pokazanie twarzy tych ludzi, bo to nie jest problem, który, tak jak mówisz, można zgarnąć pod dywan, tylko ci ludzie mają twarze, ci ludzie mają swój świat, swoje życie. Ktoś kiedyś może... Poda im rękę, żeby mogli z tego strasznego, tak naprawdę, tej klątwy wyjść i dać sobie jakoś radę, bo te narkotyki, to wszystko, co mamy wokół nas. Ja tak czasami się zastanawiam, wiesz, nie wiem, czy to jest słuszne myślenie, czy nie, Państwo sami nam powiedzcie, że... To wszystko zaczęło się trochę od legalizacji marihuany i pewnie tutaj niektórzy powiedzą, że zgłupiałam całkowicie. Może trochę, ale wydaje mi się, że jest to taka początek tej równi pochyłej, bo ktoś próbuje czegoś takiego dla relaksu, dla spokoju, a później potrzebuje czegoś więcej, czegoś więcej, czegoś więcej. I to, że my mamy tych sklepów tak strasznie dużo na każdym kroku, że to jest tak łatwe i dostępne, no na pewno zmienia tą chemię w mózgu i na pewno niektórzy po prostu potrzebują więcej, czegoś więcej, czegoś mocniejszego.
0: Ale my mówimy tylko, przepraszam, że wydaję ci słowo, o fizycznej stronie tego właśnie, jak mówisz, zmianie chemii w mózgu i takie psychiczno-fizyczne, ale to jest również kultura tego przyzwalania na to, że to się stało tak
1: że
0: normalne,
1: że to jest takie normalne,
0: że picie coli. Każdy to robi i nikt na to nie zwraca uwagi, bo to jest legalne. Kiedy ja słyszę, że ktoś mówi, no ale to jest legalne w Kanadzie i to, że ty wrzeszczysz na jakichś nastolatków w Ojibwe, że palą, to jest nielegalne. A ja po prostu jako matka młodego mężczyzny i nastolatki nie wyobrażam sobie, żeby te dzieci stały i paliły pod dachem w Ojibwe, tacy 16-latkowie, bo to jest legalne.
1: Wiesz, ale popatrz, jak się zmienił ta kultura w ogóle tego przez ostatni, przecież to niedawno, to nie, nawet niecałe 10 lat. Papierosy są chowane gdzieś tam pod zapółkę, żeby nie można było ich nawet zobaczyć. Alkohol jest tylko, no teraz już może więcej, ale sprzedawany w tych sklepach specjalnych. Słuchaj, a my zmieniliśmy ten cały świat, jak gdyby kiedyś to było nielegalne. Trzeba było naprawdę mocno się nagimnastykować, żeby tam jakiś, nie wiem, znaleźć marihuanę gdzieś tam, żeby sobie zapalić czy spróbować czegoś innego. A teraz jest praktycznie wszędzie. Jakieś są cukierki, ciastka, papierosy, przeróżne cuda, o których ja oczywiście nie wiem, bo się tym aż tak bardzo nie interesuję. Rzecz jasna się zainteresuję następnym razem, żeby być lepiej przygotowanym. Ale drodzy Państwo, no wydaje mi się, że to jest taka równia pochyła. I jeżeli popatrzymy tak przez ostatnie 7, 8, 10 lat, to ja to tak widzę. Może się mylę, Ale chyba nie aż tak bardzo.
0: Że... Chyba, Małgosiu, nie mylisz się, ale oczywiście ten temat to temat rzeka. I właśnie chyba z tym tematem przyjdziemy do Państwa już wkrótce, bo łącząc właśnie prohibicję i tematy związane z alkoholem z historycznego punktu widzenia, przejdziemy do realnych tematów właśnie związanych z tym, co się dzieje dzisiaj i jak właśnie legalizacja marihuany wpłynęła na kryzys narkotykowy, bo taki kryzys mamy, szczególnie w naszym mieście Windsor.
1: Wiesz, tak jak kiedyś to prohibicja, jeżeli sobie pomyślimy o Windsor, to nasze położenie geograficzne miało tak szczególne znaczenie. Tak samo wydaje mi się, że ta decyzja o legalizacji tego właśnie ma takie konsekwencje, o których nikt wtedy może nie myślał, ale no, musieliśmy myśleć, wiedząc o tym, że zmienia się to wszystko w naszym mózgu, że to wszystko, co jest nielegalne, w którymś momencie była prawdziwa przyczyna, dlaczego to było nielegalne, dlaczego tak trudno było to kupić czy spróbować. A teraz no właśnie musimy wypić tą swoją bardzo gorzkie piwo, którego my, nasze pokolenie, naważyło dla tych młodych ludzi, którzy są tak bardzo teraz uzależnieni od tego wszystkiego, co się dzieje na ulicach. I to nie tylko na ulicach, drodzy Państwo, Windsor. To samo widzimy w Detroit, to samo widzimy w Toronto, to samo widzimy w większych miastach, mniejszych, większych i tak naprawdę wszędzie. A jak grzyby po deszczu powstają nowe miejsca, gdzie można kupić coraz bardziej i bardziej takie sophisticated, z braku lepszego polskiego słowa, formy przyjmowania właśnie tych legalnych narkotyków, które tak naprawdę, wydaje mi się, są pierwszym przyczynkiem do tego, co się będzie działo. Ale my, drodzy Państwo, już jesteśmy na naszym ostatnim oddechu i już się będziemy z Państwem powoli żegnać.
0: Żegnamy się z Państwem, dziękując dzisiaj serdecznie za uwagę. Dziękujemy, że spędziliście z nami całą godzinę. Oczywiście zakończyłyśmy nieco smutną nutą. Mamy nadzieję, że ten temat Was również będzie interesował. My z nim przyjdziemy do Państwa już wkrótce, a dzisiaj dziękujemy za uwagę.
1: Małgorzata Holec.
0: Izabela Lech.
1: Do usłyszenia.
2: 1, 2, 3, 4!
3: CJAM 99.1 FM is streaming live in Windsor and Detroit. You can find us on the dial at 99.1 FM or stream worldwide at cjam.ca. Reaching higher ground in Windsor and Detroit.
4: Ashanti dreams of writing wonderful books. Tomas dreams of building the cities of the future. Cassie dreams of going home, of sleeping in her own bed, of turning 10. Right now in Canada, more than 10,000 children are being treated for cancer, and 1 in 5 will not survive. When you support Childhood Cancer Canada, you help fund critical research and provide financial assistance to families in their fight. Give life to dreams beyond kids' cancer at livefordreams.ca.